0: 531 Metro.
1: 531.
0: Three shift.
1: 5-6.
0: 466 Metro.
1: 466.
0: 10-8 shift, morning.
1: Morning, 5-6.
2: 304 Metro.
1: 304.
2: 10-8 shift.
1: 5-6.
0: 6-9 Metro.
1: 6-9.
0: 10-8 shift, morning.
1: Morning, 5-6.
2: 465 Metro.
1: 465.
2: 10-8 shift.
1: 5-6.